ke mabizo kwa bongata peto kona tsholo o mulekani ba pina ena spokole moza mutaleza bana ke tsholo fa rumatikso za ripatalazo za bulalo za NBC mwanya FM ena spokole wa munza mikola zenze lifutuka kwano abadenge twa ikwate madensa.